Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 60 kapłanów przewodniczy i homilię wygłosi ksiądz Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który nieustannie przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę przy grobie świętego Jana Pawła II. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przemieni nas wewnętrznie swoimi darami i stworzy w nas serce nowe, abyśmy mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją wolę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem. Jestem faryzeuszem bracia i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, objawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie.
1: Czcigodni księża jubilaci, umiłowani siostry i bracia, dzisiaj podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II przez pryzmat Słowa Bożego pragniemy otwierać się na mądrość i na świętość w naszej codzienności. W pierwszym czytaniu widzimy świętego Pawła stojącego przed Sanhedrynem. Sytuacja jest napięta. Paweł znajduje się w centrum religijnego i politycznego sporu między faryzeuszami i saduceuszami. Widząc ten głęboki podział, apostoł nie wycofuje się, nie milknie, ale z mądrością, odwagą woła: jestem faryzeuszem, stoję przed sądem z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych. To kluczowy moment. Paweł przypomina, co jest istotą jego misji: głoszenie zmartwychwstania, przynoszenie nadziei tam, gdzie panuje rozłam i beznadzieja. A na koniec tego burzliwego dnia sam Jezus staje przy nim w nocy i mówi te niezwykłe słowa: odwagi. Jak bowiem świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz dać świadectwo i w Rzymie. Ewangelia przenosi nas, kochani, w zupełnie inny klimat. Słuchamy fragmentu modlitwy arcykapłańskiej Jezusa z Wieczernika. Jezus modli się do swoich uczniów, ale co poruszające, modli się także za nas. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Jezus prosi Ojca o jedną najważniejszą rzecz, aby wszyscy stanowili jedno. Chrystus wie, że wiarygodność Kościoła zależy od tego, czy potrafimy żyć w miłości, w jedności. Święty Jan Paweł II uczynił z tej modlitwy Jezusa program swojego pontyfikatu. Był papieżem ekumenizmu i dialogu. To on w encyklice Ut Unum Sint, aby byli jedno, pisał, że Kościół musi oddychać obydwoma swoimi płucami. Pamiętamy jego modlitwę w Asyżu w 1986 roku, gdzie zaprosił liderów religijnych świata, aby wspólnie wołać o pokój. Pamiętamy jego wizytę w synagodze w Rzymie, kiedy podkreślił, że religia żydowska nie jest dla religii chrześcijańskiej czymś zewnętrznym, ale czymś wewnętrznym. Pamiętamy jego przekroczenie progu meczetu w Damaszku w 2001 roku jako pierwszego papieża w historii. Święty Jan Paweł II doskonale rozumiał, że jedność, o którą prosił Jezus, nie jest owocem tylko ludzkich, dyplomatycznych kompromisów. Ona rodzi się z miłości, z poznania Ojca, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Objawiłem im Twoje imię, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była. Papież uczy nas, że budowanie jedności zawsze zaczyna się na kolanach przed tabernakulum. Kochani, święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca, ale pozostawia nam, nie tylko kapłanom przeżywającym dzisiaj 35. rocznicę święceń kapłańskim, ale nam wszystkim potężny testament. Dzisiejsza liturgia słowa czytana przy jego grobie stawia nam dwa fundamentalne pytania. Gdzie jest moja Pawłowa odwaga? Czy nie wstydzę się przyznawać do Chrystusa w mojej pracy, w mojej rodzinie, w świecie, który często odrzuca chrześcijańskie wartości? Czy pamiętam, że Chrystus również do mnie mówi w trudnych chwilach: odwagi, ja jestem z Tobą? A po drugie, czy buduję w moim życiu jedność w dobie tak potężnych podziałów rodzinnych, społecznych, politycznych? Czy jestem narzędziem pokoju na wzór świętego Jana Pawła II? Panie Jezu Chryste, Ty wlałeś w serce świętego Jana Pawła II bezgraniczną odwagę świętego Pawła i pasję budowania jedności z Twojej arcykapłańskiej modlitwy. Za jego wstawiennictwem prosimy Cię, odnawiaj nasz Kościół, odnawiaj nasze serca, daj nam łaskę bycia odważnymi świadkami Twego zmartwychwstania, budowniczymi jedności wszędzie tam, gdzie panuje rozłam. Rozpalaj w naszych sercach miłość i poślij swojego Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Parakleta, aby wsparł nas w odważnym świadectwie i prowadził nas do jedności. Duchu Święty, natchnij mnie, miłości Boża, pochłoń mnie, po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie, z Jezusem błogosław mnie od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Do Boga, Ojca Wszechmogącego, zanieśmy nasze ufne modlitwy i błagania.
2: Za Kościół Święty, aby trwał w nauce apostołów, a świadectwem jedności i wzajemnej miłości pociągał wielu do wiary w Chrystusa, Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby wytrwale prowadzili powierzony im lud ku głębszej więzi z Bogiem i bliźnimi. Ciebie prosimy. Za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby w służbie na rzecz społeczeństwa troszczyli się o dobro wspólne i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Za chrześcijan prześladowanych, aby wytrwali w wierze, przebaczeniu i jak najszybciej doczekali się pokoju. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg wprowadził ich do wspólnoty świętych w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy każdego dnia dawali świadectwo wiary i miłości oraz autentycznej jedności w naszych rodzinach i wspólnotach. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy, wypowiadane w pokorze i szczerości naszych serc. Jeśli taka jest Twoja wola, przyjmij je na swój niebiański ołtarz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stąd przez duchu pokory i sercem skruszonym. Jak się chyba ci diakona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobał. Obmyj, Panie, zbawię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.
1: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc –

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomniał Polakom nauczanie Jana Pawła II o Duchu Świętym. To Duch jest światłością sumień i pozwala nazywać po imieniu dobro i zło. Tematem katechezy była soborowa konstytucja o liturgii. Dzisiejsza audiencja ogólna miała ważną wymowę ekumeniczną. Był na niej obecny patriarcha kościoła ormiańskiego Aram I. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło, powiedział dziś do Polaków Leon XIV. Papież przypomniał, że przed 40 laty, dokładnie w dniu swych urodzin, Jan Paweł II ogłosił encyklikę o Duchu Świętym.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
1: Kontynuując cykl kateches o dokumentach soborowych, Leon XIV rozpoczął dziś omawianie konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium. Był to pierwszy dokument Soboru Watykańskiego II. Leon XIV podkreślił, że ojcowie soborowi, podejmując reformę obrzędów, pragnęli przede wszystkim pogłębić teologiczną refleksję nad liturgią. Skoncentrowali się zwłaszcza na misterium paschalnym Chrystusa.
3: Dokument ten uczy, że liturgia zanurza nas w tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania i uwielbienia Chrystusa. Poprzez obrzędy i modlitwy oraz dzięki mocy Ducha Świętego Jezus sprawuje swoje kapłaństwo i uświęca Kościół, swoją oblubienicę, jednocząc ją ze swoją ofiarą złożoną Ojcu. Rzeczywiście, Chrystus jest obecny w głoszonym Słowie, w sakramentach, w szafarzach, we wspólnocie, a przede wszystkim w Eucharystii. Pozwólmy, by obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii, którą będziemy mieli okazję zgłębiać w dalszej części, kształtowały nas od wewnątrz.
1: Dzisiejsza audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni na audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ruchy to nieocenione dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
3: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
4: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
3: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
4: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.